się w cios. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanary.